0: Chacha, dzisiaj dzień pierwszy im dumna.
1: Mari, ton szarga, szukawi, ajmio na wielczem dużu i dmuch.
0: Amna, im dzisiaj muskie, jak te ja wyczymy.
1: Czoń wajn,
0: nam kadrygna, szwarm nam szemtą kaczwaci. Szwarm matka, szwarm się, kwezm się, zbyjano wyczymy. Im dwa dojet, widziałam dzianlaru, udeła hattu awiludwa. No dojnam ci młaszkutkatej, ci masz moim dalszych mgawą, ci ma bawę z tobiecią, neś paszpadzi windy łaszkut, ci ma i to wycy.
1: A szanam ci szacza, ułożymy tej dziś odpowiedzenia,
0: Malista to mescarca hacks nescarvine in mio nocio, sendo giudizmo che snoe certisco, e gnocismo e da inchiesmo e da voce vostro. Malista to mescarca hacks nescarvine in mio nocio, sendo giudizmo che snoe certisco, Egnocist majda, hinkist majda, húcsva szeus.
1: Szóra mai nincsen jogócsatóz, Egyon ágabatkazját, Egyiskegyen ügyelkén gona.
0: Melisztet a meszkárm, Tehát neszkármén én jön nasjó. Szem dúdvíc mokeszno egy szatiskó, Egnocist majda, hinkist majda, húcsva szeus.
1: Szóra mai nincsen jogócsatóz,
0: Malista de mescarum que has nescarvina in mium nocio, sem dutuit mocas noed satisco, e gnocist moinda, hincist moinda, hoce vos seus.
1: Sua mani dicem in un posto, e gnocna vasaca, dicem in
0: Malista de mescarum que has nescarvina in mium nocio, Sem dutuit mocas noed satisco, Egnocist moinda, hincist moinda, hoc vos seus.
1: Sua mari dicem tu hoc sus, Egnocna rosa cercum,
0: Malista de mescarum, Cahax nescarvina in mium nocio, Sem dutuit mocas noed satisco, Egnocist moinda, hincist moinda, hoc vos seus.
1: Sua mai dicem tu hoc sus, Egnocna rosa cercum, Egnocist moinda, hincist moinda,
0: Malista de mescarum, que has nescarvina in mium nocio, sem dutuit mocas noed satisco, egnocist moinda, hincist moinda, hoc vos seus.
1: Sua mai dicem tu hoc sus, Egnocna rosa cercum, Egnocist moinda, hincist moinda,
0: Malista de mescarum, que has nescarvina in mium nocio, sem dutuit mocas noed satisco, Egnocist moinda, hincist moinda, hoc vos seus.
1: Sua mai dicem tu hoc sus, Egnocna rosa cercum, Egnocist moinda, hincist moinda,
0: Malista de mescarum, que has nescarvina in mium nocio, sem dutuit mocas noed satisco, Egnocist moinda, hincist moinda, hoc vos seus.
1: Sua mari dicem tu hoc sus, Egnocna rosa cercum,
0: Malista de mescarum, que has nescarvina in mium nocio, sem dutuit mocas noed satisco, Egnocist moinda, hincist moinda, hoc vos seus.
1: Sua mari dicem tu hoc sus, Egnocna rosa cercum,
0: Ci masto mai manco questa tie cauto che camano mando. Suelum nam cad venia, suelum nam sem bugatio acim. Suelum nam cad venia, suelum nam sem bugatio acim.